0: Busu pona tango malamu oyebaki nzambe na yo te.
1: Tempelo ya Yerusalemi ekomaki lokola wenze, kasi ndako ya nzambe te.
2: Zomina Sambo, Zomina Mwambi, Zomina Likwa.